Režisérem filmu Havana Blues je Benito Zambrano, autorem muziky Juan Antonio Leiva, José Luis Garrido, Equis Alfonso, Diane Abbott, December Bueno, Kiki Ferrer a Kelvis Ochoa.